Mamweza DJ Roni, sweta wena chivumbi na alimuchuma, vibe kuva hep. Wene wena alikutu ulirisa. Tulikuchina namna na katona za mkaka. Busoga, Royal Radio, bulirua kutu.